0: Nigdy nie przebój jednej szkolnej dyskoteki, chociaż z perspektywy czasu wydaje się to nieco dziwne. Otwieram wino w Radiu Z, 18 minut do godziny 18 i
1: mamy są nowego... gorsze.
0: To prawda. Baby Shark. Ale nie, nowy rekordzista jest. Najstarsza osoba, która ukończyła jedną z takich najbardziej wymagających pieszych tras Stanów Zjednoczonych, tak zwany szlak Apalachów, to uwaga, 91-letni mężczyzna.
1: Tak, ale to nie jest byle tam 91-latek, bo to już jest jego drugi rekord. Pierwszy jakiś czas temu pobił jego kolega, też emeryt, więc tam bronić tytułu i wyruszyć jeszcze raz w drogę postanowił i tak zrobił.
0: Tak, ale to jest zaskakujące, że do takich rzeczy, panowie, to was w ogóle nie trzeba zachęcać, ale o przykręceniu półki to oczywiście co pół roku trzeba przypominać.
1: Bo to jest, widzisz, Kasia, to wystarczy powiedzieć, jak nie chcesz zrobić, to poproszę Andrzeja spod siódemki i po dwóch minutach będzie wisiało. Tak, to zawsze działa.
0: Nie, bo nie przykręcisz, nie. Andrzej by dał radę, ale ty... Radio Z
2: i już. Reklama. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jednym, że nigdy nie jest za późno na jabłkowe ciasto. To Artur Rojek i Mira Fiori w Radio Z za 5 minut 18.
1: Zanim poradzicie na ciasto, wracamy waszej uwadze wiadomości Radio Z. Tuż po nich 2 minuty po 18. Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dziś rozmawiać będzie z Moniką Sikorą, wiceministrą rodziny i pełnomocniczką rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zostańcie z nami. Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
18: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini bez osłonki.
17: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
19: Sąsiadko, witam.
20: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
19: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
21: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
20: Sylwester, mój kicić wrócił.
19: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
20: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
21: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Po reklamie.
0: Wszystko co najważniejsze w piątek, 4 września, mamy dla was już teraz w wiadomościach Radia Z, a te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
22: Noworodek porzucony przed klasztorem, matka usłyszała zarzuty. Maciej Berek do Trybunału, zielone światło w Sejmie, czerwona kartka od PiSu. W trzech pytaniach na koniec dnia wiceminister Monika Sikora, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
0: Osiemnasta.
22: Policja odnalazła matkę, która kilka dni temu porzuciła noworodka w reklamówce przed klasztorem w Błoniu na Mazowszu. Dziecko było wychłodzone z niską wagą urodzeniową. Odnalazły je siostry zakonne i zawiadomiły służby. Kobieta usłyszała już zarzuty. Jakie? O tym reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
1: Matka chłopczyka usłyszała już zarzut narażenia na niebezpieczeństwo noworodka. Grozi jej do 5 lat więzienia. Kobieta przyznała się do winy, została objęta policyjnym dozorem. Dziecko jest w szpitalu. Stan chłopczyka jest dobry. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja ustala, w jakich okolicznościach doszło do pozostawienia dziecka.
22: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. Donald Tusk odpalił polityczną bombę w Sejmie, ujawnił fragmenty protokołu prokuratorskiego dotyczącego afery Zonda Krypto. Według zeznań przesłuchiwanej osoby Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztw w zamian za korzyści finansowe. Następnie premier odczytał fragment zeznań głównego świadka w aferze Zonda Krypto.
2: Zbyszek zapoznał się z aktami. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił.
22: Według relacji Donalda Tuska szef upadłej giełdy Zonda Krypto miał też usłyszeć od innej osoby obietnicę ułaskawienia ze strony Karola Nawrockiego. Prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego PiS krytykuje wybór Macieja Berka na sędziego. Dotychczasowy minister i prawa ręka premiera ma zająć miejsce Justyna Piskorskiego. Wcześniej jednak musi złożyć przysięgę przed prezydentem. Za naszych rządów nie wskazywaliśmy do Trybunału Ministrów, mówi Jarosław Kaczyński.
3: Przechodzi prosto z rządu. Tutaj rzeczywiście nie ma takiej reguły prawnej, ale po tym wszystkim, co oni mówili, i tym człowiekiem jest ktoś, o którym sam premier, i mówię tutaj o Tusku, twierdzi, że to jest jego najbliższy współpracownik.
22: Szef Kancelarii Prezydenta twierdził, że są wątpliwości formalne dotyczące Macieja Berka oraz jego niewystarczającego doświadczenia prawniczego. A już teraz 3 pytania na koniec dnia. Zapraszam, Beata Lubecka.
23: Dzień dobry, z nami jest Monika Sikora, pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami z Nowej Lewicy, z Zarządu Krajowego. Dzień dobry, pani minister.
24: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
23: I jeszcze muszę powiedzieć, że wiceminister rodziny, polityki społecznej i pracy, chyba tak dopowiem. Pytanie numer 1. Maciej Berek, prawa ręka pana premiera do niedawna minister w rządzie, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze się stało, czy źle się stało?
24: Myślę, że się przekonamy. Panu premierowi bardzo zależało tak na tym, żeby właśnie pan Berek objął tą funkcję. Myślę, że było wiele wątpliwości związane nie tyle z doświadczeniem pana Berka, bo jest, to się chyba wszyscy zgadzamy, bardzo dobrym ekspertem i kompetencjami, natomiast jego zaangażowaniem politycznym. No tak, taka decyzja została dzisiaj podjęta, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście pan Berek przyczyni się do tego, że zmiany w Trybunale nastąpią.
23: Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, głosował jako jedyny w Lewicy przeciwko tej kandydaturze.
24: Jak rozumiem, tłumaczył, że była to pomyłka. Tak? Myślę, że na sali było naprawdę wiele emocji. Pani redaktor, wiele...
23: parlamentarzysta z takim doświadczeniem, jeszcze marszałek Sejmu, żeby pomylił się w takim ważnym głosowaniu?
24: Myślę, że no, zdarza się każdemu, nawet najlepszym, natomiast naprawdę było dużo chaosu, krzyku i myślę, że łatwo było się rozproszyć.
23: Pytanie numer 2. No, Sejm miał dzisiaj zakończyć teoretycznie pracę nad ustawą wprowadzającą system asystencji dla osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie odesłać do komisji. No ale do głosowania nie doszło, bo pan marszałek Czarzasty, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, wykreślił ten punkt z porządku obrad. Co się stało? Dlaczego?
24: Ten punkt został wykreślony na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy chcieli przyjrzeć się jeszcze poprawkom i żeby one wróciły do komisji. Drugie czytanie odbyło się w środę, więc jakby było mało czasu rzeczywiście. Natomiast do głosowania dojdzie na kolejnej sesji plenarnej. To jest około 15, tak 18 września, czyli za 2 tygodnie.
23: To głosowanie też będzie ostateczne, rozumiem, tutaj w Sejmie, tak?
24: Co do harmonogramu, nic to nie zmieni, dlatego że Senat i tak zbiera się dopiero 23-24 września, więc na pewno na kolejnym głosowaniu.
23: Na kolejnym posiedzeniu,
24: posiedzeniu dojdzie do głosowania.
23: I pytanie numer 3. Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami dopiero 2028 roku. Dlaczego tak późno? Czy to nie jest wstyd dla koalicji 15 października?
24: Zgodzę się, że to zdecydowanie za późno, że te prace trwały bardzo długo. Patrząc od momentu, kiedy zaczęliśmy, wymagały wielu prac w komisji. To też jest fakt, że strona społeczna, parlamentarzyści chcieli poświęcić czas, żeby ten projekt był najlepszym możliwym. Natomiast teraz potrzebujemy jeszcze roku na przygotowanie takiego systemu, również informatycznego, żeby to dobrze funkcjonowało, więc od 2028 roku pierwsze oświadczenia będą. Ale zgadzam się, pani redaktor, że żeby oczekiwanie było, że
4: no, trudno się dziwić, skoro konwencja zobowiązywała nas do tego, konwencja w sprawie osób z niepełnosprawnościami z 2012 roku. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pani minister też z nami zostaje, więc...
24: Nigdzie się nie wybieram.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No jest... W nocy ja powiem, co w nocy, dobra? A ty powiesz, co tam jest, a ja powiem, co w nocy. W nocy przelotne opady deszczu praktycznie w całym kraju, a do tego na Kujawach, w północnej części Mazowsza mogą pojawić się także burze.
6: To w sobotę w zasadzie podobnie.
0: Tośmy się nagadali.
5: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
6: Dobra, dajcie mi szansę. Około 19-20 stopni, burze w centralnej Polsce i zachodniej, więc uważajcie i pamiętajcie o parasolach.

0: Matrans po 18:00, tu Radio Z z pozdrowieniami dla wszystkich grzybiarzy, bo trochę popadało, zrobiło się ciepło, no i mamy prawdziwy wysyp, ale teraz oj, będzie można pozazdrościć. Pan z Czech wybrał się do lasu i znalazł okaz ważący 15 kilogramów. Jeden grzyb.
1: Potem jeszcze narzekał, bo mówił tak: podnieść tę grzybnię, donieść ją do samochodu, potem w domu wyjąć, to było naprawdę wyzwanie, tak powiedział.
0: Wyzwanie to będzie dopiero, jak on spróbuje tego grzyba włożyć do słoika.
1: Radio Z i już. Ja mam wrażenie, że kiedyś to widziałam, tam na końcu słoik pęka.

0: połączenie Abby i Madony, Hang Up. Tak kiedyś robiło się przeboje, które zostają z nami do dzisiaj. 25 minut po 18, tu Radio Z.
1: Niby wakacje za nami, ale są takie miejsca, których na co dzień odwiedzić nie można. Zdarzają się wyjątki. I o takiej wyjątkowej gratce dla wszystkich turystów powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas już za chwilę. Szybka kawa i co? O 18.30. To za moment.
2: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
11: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini bez osłonki.
10: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 zł przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
15: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
16: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z na zegarach 18.30 i pora na wiadomości. Ola Wojciechowska, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
20: Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. Celem ataku był gabinet szefa SBU Oleksandra Pokłada, przekazał prezydent Ukrainy. Na miejscu są służby ratunkowe, a Zełenski zapowiedział adekwatną, dotkliwą i możliwie symetryczną odpowiedź. To były rekordowe wakacje dla ratowników w Tatrach. Udzielili pomocy ponad 500 osobom. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Więcej było też wypadków śmiertelnych. 7 w tym sezonie w porównaniu do 1 rok temu. Niedostępne na co dzień monumentalne zbiorniki wody pitnej w Łodzi będzie można zwiedzić w październiku. Nazywane podziemną katedrą na stokach będą dostępne przy okazji niezbędnych prac technicznych. Warto, bo to wnętrze można obejrzeć zaledwie kilka razy w roku. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. Jutro odbędzie się tam piknik integracyjny. Będą badania i konsultacje, kino plenerowe i aukcja na rzecz hospicjum dziecięcego. Do wylicytowania koszulka Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i kolacja z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Teraz robimy zoom na drogi. Sprawdzamy, jak się jeździ w piątkowe południe.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
20: Zablokowana jest droga krajowa 22 w Pomorskiem. Na odcinku Człuchów i Jastrowie zderzyły się dwie osobówki. W wypadku ranne zostały dwie osoby i utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze około godziny. Zablokowany jest też pas ruchu w kierunku Szczecina na S6C na odcinku między węzłami Brzenica-Sławno-Wschód. Osobówka uderzyła w bariery. Problemy są też na S7C, ale w Warmińsko-Mazurskim na odcinku między Ostrudą a Elblągiem. Osobówka uderzyła w bariery i ruch w stronę Gdańska zablokowany jest na jednym pasie. I jeszcze A4. W pobliżu Krakowa, na odcinku między węzłami Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Południe doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w ruchu w kierunku Katowic.
21: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
0: W nocy spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju, ale dość silne opady będą przechodzić przez ziemię lubuską, przez Wielkopolskę, Kujawy, część Mazowsza, aż ostatecznie dotrą nawet na Podlasie. Uwaga na burze, bo te także będą się w nocy pojawiały, ale na termometrach wysoko, od 13 do nawet 17 stopni w Lublinie.
1: To wysoko, tak? Te 17?
0: To wysoko, no to mówimy o tym, że jest 4 września i to jest noc.
1: Dobra, ale we wtorek będzie 27. To jest wysoko.

0: Kania Kuzimowicz-Kejra, Szkoda na to West, to jest nowość w Radiu Z za 19.19. Pierwszy tydzień nowej ramówki w Radiu Z za nami. Jedną z nowości, a są takie dwa ancemony rano. Michał Kępa i Wojtek Fiedorczuk, którzy dzwonią na głośno mówiącym.
1: Chcę coś porozwiązywać, jakiś sąsiad.
2: Nie, sąsiadów mam w porządku, no. Także, a szczególnie mam sąsiadkę w porządku, no. Mam przyjaciółkę, jest 25 lat ode mnie młodsza, także, no, jestem zadowolony.
1: Ale to jakiś romans?
2: Nie. Jeszcze trochę chłopem się jest, no, no stary, tak. Stary, ale wie pan.
3: I z takim właśnie chłopskim, wspaniałym entuzjazmem czekają na was w Radiu Z o godzinie 7.50. Wracają już w poniedziałek, a jeżeli do poniedziałku nie możecie się doczekać, to wszystkich odcinków możecie posłuchać na player.radioz.pl. Radio Z i już. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.

0: 2,5 minuty i będzie 19:00, a w Nowym Jorku, gdzie Iga Świątek walczy o zwycięstwo, jest nasz dziennikarz. On będzie świadkiem spotkania legendarnych sióstr na jednym korcie. O szczegółach powiemy w wiadomościach Radia Z o 19:00.
1: Radio Z i już.
2: Zanim zdążysz powiedzieć
3: jeszcze 5 minut,
2: my już jesteśmy. Baleja, Sterebrat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8:00 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5:30.
4: Reklama.
5: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
6: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs Mega

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: 4 września to piątek, na zegarach jest prawie 19. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
6: Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Matka i dziecko zginęli pod kołami pociągu. Spór o las w Wejherowie. Zamiast drzew mają być nagrobki. Siostry Williams znów razem na korcie. Nowy Jork oszalał.
5: Dziewiętnasta.
6: Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory przy ulicy Wieńskiej. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Radio Z Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
7: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
6: Na miejscu nadal pracują służby, ruch pociągów jest ograniczony. Po półrocznych pracach Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przyjęła projekt o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. W czasie trwającego dziś posiedzenia sprawą mieli zająć się posłowie, ale temat spadł z porządku obrad. Został wykreślony na wniosek Koalicji Obywatelskiej, która chciała bardziej się zapoznać z poprawkami. Tłumaczyła w programie Trzy pytania na koniec dnia Monika Sikora z Lewicy, wiceminister rodziny i pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych. Po rozmowie z nią Beata Lubecka, która ze mną w studiu.
8: Dzień dobry.
6: To jaka przyszłość czeka ten ważny społecznie projekt?
8: No, głosowanie ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Sejmu za 2 tygodnie, potem Senat, który zbiera się pod koniec września. Wejścia w życie całego programu to nie opóźni, bo asystencja systemowa wystartuje dopiero od 2028 roku. Monika Sikora przyznała jednak, że rzeczywiście asystencja jest wdrażana zdecydowanie za późno i że prace trwają bardzo długo, patrząc od momentu, kiedy zostały rozpoczęte.
9: Wymagały wielu prac w komisji. To też jest fakt, że strona społeczna, parlamentarzyści chcieli poświęcić czas, żeby ten projekt był najlepszym możliwym.
8: Wiceminister ma nadzieję, że żadnych przeszkód już nie będzie, a prezydent poprze ustawę i podpisze. A ja przypomnę, że osoby z niepełnosprawnościami czekają na tę pomoc ze strony państwa od 2012 roku, kiedy Polska ratyfikowała konwencję w sprawie właśnie takich osób, a koalicja 15 października miała to również na sztandarach przed wyborami w 2023 roku.
6: Asystencja osobista ma wejść w życie dopiero w 2028. To może być początek końca polskiego górnictwa, ostrzegają związkowcy. Przed Ministerstwem Energii w Katowicach protestowali górnicy, hutnicy i przedstawiciele Sierpnia 80. Sprzeciwiają się rosnącym kosztom energii i zbyt szybkiemu zamykaniu kopalń. Ich zdaniem rząd nie ma planu ratowania gigantów górniczych PGG i JSW. Związkowcy ostrzegają, że obie spółki mogą upaść.
10: My nie przychodzimy tutaj po jakiekolwiek przywileje. Przychodzimy po to, co zostało w umowach zawarte. Przychodzimy po to, by traktowano nas równo.
11: Ktoś w końcu się zajął naszą gospodarką, a nie tylko ściemniał, udawał, że coś robi.
12: W tych czasach żadna kopalnia w Polsce nie może być pewna dotrzymania umowy społecznej.
6: Do Ministerstwa Energii trafiła już petycja. Związkowcy grożą protestami w Warszawie. Jest las, będą nagrobki. Mieszkańców Wejherowa na Pomorzu rozsierdził plan władz, który zakłada wycinkę prawie 7 hektarów drzew pod poszerzenie cmentarza. Ratusz tłumaczy, że to jedyne możliwe miejsce. Protestujący mieszkańcy zapewniają, są mniej szkodliwe alternatywy. Wejherowo odwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk.
13: Las w dzielnicy Śmiechowo to jeden z niewielu płaskich terenów zielonych w tym pokrytym wzgórzami mieście. Ludzie chodzą tu codziennie z dziećmi, psami i kijkami i teraz słyszą, że to koniec.
14: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
15: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
13: Mieszkańcy proponują proponują władzom inną, niebudzącą kontrowersji działkę pod cmentarz. Mniejszą, ale wystarczającą na i tak wyludniające się 40-tysięczne miasto. Wejherowo Maciej Bąk, Radio Z.
6: Ratusz w Wejherowie zbiera uwagi w tej sprawie do połowy września. Opisujemy tę historię dzisiaj na radioz.pl. Wyjątkowe wydarzenie na korcie centralnym wielkoszlomowego US Open. Siostry Williams znów zagrają razem w nocy czasu polskiego na Arthur Ashe Stadium. Cały Nowy Jork żyje ich meczem w pierwszej rundzie debla. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza, który wybiera się na trybuny. Pojedyncze bilety są na wagę złota.
4: Amerykanie oszaleli na punkcie tego meczu. W kasach od dawna nie ma już biletów. Jedyną opcją jest próba zdobycia wejściówki w odsprzedaży. Najtańsza kosztuje ponad $220, czyli grubo ponad 800 zł, a mowa o ograniczonej widoczności w najwyższym sektorze z tego kolosa, który może pomieścić ponad 23 tysiące widzów. I trudno się dziwić, że ich pojedynek cieszy się wielkim zainteresowaniem. To najbardziej utytułowana para sióstr w historii tenisa. Po 4 latach przerwy znów połączyły siły i choć wspólnie mają już 90 lat, mogą postawić się Australijce Joint i Tajwance Chan. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
6: Mecz zacznie się nie wcześniej niż o 1 w nocy polskiego czasu. W Radio Z teraz czas na wiadomości kulturalne.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Chłopak z gitarą i charakterystycznym głosem, James Blunt, wraca do Polski po 3-letniej przerwie. Brytyjski wokalista wystąpi 10 marca 2027 roku w hali stulecia we Wrocławiu, promując nowy album Airplane Mode, który ukaże się 6 listopada. Na koncercie nie zabraknie jego największych przebojów, m.in. You're Beautiful i Goodbye My Lover. Bilety będzie można kupić w przedsprzedaży od września, a sprzedaż ogólna ruszy 2 dni później, 9 września. Jako pierwsza Polka w historii zdobyła Oscara za najlepszą scenografię, którą stworzyła razem z Alanem Starskim do filmu Lista Schindlera. Dekoratorka wnętrz, kostiumografka Ewa Braun teraz zostanie uhonorowana w Łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej odsłoni 8 września o 16, a potem spotka się z publicznością w EC1. Zabytkowym pociągiem po Małopolsce. We wrześniu zaplanowano 9 przejazdów retro składami w ramach projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Pierwszy już jutro, z Tarnowa do Tuchowa, gdzie na dworcu odbędą się występy muzyczne w klimatach lat 20. i 30.
5: Tej nocy wciąż niestety opady deszczu i momentami także burze. Te burze będą przechodziły przez północną część Wielkopolski, ale także zahaczą o Kujawy, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Noc ciepła, nawet do 17 stopni. Jutro sobota, wiadomo, więc musi trochę pokropić, ale będą przejaśnienia na zachodzie. 6 minut po 19, za chwilę lista przebojów Radia Z. Lubię to i Mateusz Ptaszyński. No, a my się już żegnamy. Temper City, Self Aware w Radiu Z.

Temper City, Self-Aware, miejsce 10 dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie na swoich ulubieńców radioz.pl /radio i lista Lubię to, tam głosujecie. Tam są też propozycje do listy, takie jak na przykład ta od Kygo i Maxa McNona. Take Me Back, Kygo swoją drogą na jednym z ostatnich setów oddał hołd Dolly Parton. No taki hołd oddaje też, z tego co wiem, Trips na przykład w trakcie swoich występów muzyką, których już z nami nie ma. Kygo.

0: Gipsy Go For Money, ostatni dzień lata, miejsce 9 dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. No, ostatni dzień lata to z tego, co ja widzę, 18 dni. Za 18 dni koniec astronomicznego lata. Jeśli chodzi o płytę niespodziankę, to mam, jak co dzień, dzisiaj dla was pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. To jest remix piosenki z 2019 roku. Dzisiaj na miejscu pierwszym. Kto jest autorem i jaki ma tytuł? Dzwoncie 321-321-321. A już teraz premierowe nagranie od Miley Cyrus, Bass Persuade. Tak się nazywa ten singiel, który pochodzi z nadchodzącej płyty Miley w ramach nowej ery, którą właśnie ma symbolizować ten singiel. Ona postanowiła zrezygnować z nazwiska i we wszystkich materiałach promocyjnych występuje jako Miley. Ha! Wzięła przykład z Roxy Węgiel, ona teraz Roxy.
1: Premiera w Radiu Z. Let's go.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. Bardziej podoba mi się ten kolejny fragment, mucha. No właśnie, nie wiem, czy to można nawet cytować, czy to nie jest wulgarne przypadkiem, chociaż w piosence pojawia się tyle razy. To jest miejsce 8 listy, lubię to w Radiu Z, bardzo wakacyjny numer. A wy głosujecie na swoich ulubieńców, zapraszam, radioz.pl, zakładka radio i wasi ulubieńcy czekają na wasze głosy, czy to w notowaniu, czy pod notowaniem w propozycjach. Margaret rzuciła instrumentalną wersję numeru Dawida Podsiadły na błysk, za chwilę u nas oryginał.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
3: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: Prima Ballerina Margaret na miejscu 6. listę Lubię to w Radiu Z. A teraz wyjątkowa kolejna premiera, bo jednak mamy piątek, więc w piątek sporo premier i singlowych, i wydawniczych całych albumów. Dzisiaj Take That i Michael Patrick Kelly z nagraniem Feel My Move. No to już trochę tłumaczy, dlaczego ostatnio pojawili się kadzielni w Kielcach z tym właśnie kawałkiem również. To jest pozytywny, energetyczny utwór, który bazuje na bardzo bogatych harmoniach i zwrotkach z subtelnymi wpływami country. Piosenka znajdzie się na szykowanym jeszcze na ten rok 10. albumie Take That zatytułowanym Dreamers. No to za chwilę posłuchamy, a wy możecie śmiało głosować na radioz.pl. Tam zakładka radio i lista Lubię to. Zachęcam was do głosowania na waszych ulubieńców. Na pewno będzie im miło. To zdecydowanie. Propozycje to są również premiery. Gdyby ktoś nie wiedział, to już z przyjemnością was o tym informuję.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Oj, świetny numer, świetny cover w zasadzie. Dub Dog, Spezo i Zark. How Does It Feel? Miejsce piąte dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. Kolejna podpowiedź może odnośnie miejsca pierwszego. Oryginalnie ta piosenka należała do zespołu Stick Figure. Oni są wymienieni nawet w tym remiksie, ale kto poza nimi to wykonuje? 321-321-321, dzwońcie, za chwilę Mrozu na czwartym. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
7: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini, bez osłonki.
6: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Po reklamie.
11: Słuchacie listy Lubię To w Radiu Z.

Gotcha, Jason Derulo, Melody, Michiko. Dzisiaj na miejscu drugim listy, lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka cały czas czeka. Obok grupy muzycznej francuski, brazylijski DJ dzisiaj na miejscu pierwszym. Z jaką piosenką? Jeśli wiecie, dzwońcie. A to propozycja od Karol G i Bruno Marsa, Still w Radiu Z.

0: Ale to są słodziaki. Karol G. Bruno Mars, Seal, ten otwór w końcu doczekał się klipu, który możecie zobaczyć w sieci. A już teraz czas na miejsce pierwsze, ale może to zapowie nasz słuchacz Patryk, proszę bardzo.
1: Dzień dobry. Na pierwszym miejscu będzie David Guetta z piosenką Run Run River.
0: Tak jest, Run Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure dzisiaj na pierwszym.

0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W piątek, 4 września. Najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska.
10: Polska wzmacnia ochronę nieba. Myśliwce i śmigłowce będą latały częściej. Uczelnie na celowniku hakerów ruszył projekt CyberEdu. W singlu nie wyszło. W deblu błyszczą Linat i Chwalińska na US Open.
9: 20.
10: Polskie niebo pod większą ochroną. W związku z rosyjskimi prowokacjami wojsko zwiększa aktywność w powietrzu, między innymi myśliwców F-16 i śmigłowców. Dodatkowo w przyszłym tygodniu nad wschodnią granicą zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Co te zmiany oznaczają dla mieszkańców regionu? Sprawdził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Mieszkańcy Lubelszczyzny regularnie dostają alerty RCB o możliwym ataku. Strefa ograniczonego ruchu lotniczego nie dotyczy jednak całego województwa i nie wpłynie na codzienne życie. Tłumaczy mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
12: Nie wpływa na działalność lotnictwa cywilnego. Te zakazy obejmują załogowe statki powietrzne, wojskowe statki powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne.
11: Dodatkowo, jak przypomina rzecznik wojewody, na terenach przygranicznych jest zakaz filmowania infrastruktury krytycznej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Polska cały czas pracuje też nad nowym systemem wczesnego ostrzegania mieszkańców. Kolejny polityczny spór zawisł w powietrzu. Maciej Berek głosami Koalicji Obywatelskiej został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i z kancelarii prezydenta już płyną głosy, że Nawrocki nie odbierze od niego przysięgi. Głowa państwa ma nie tylko przywileje, ale także obowiązki, przypomina wicepremier i szef dyplomacji Radosław Sikorski.
13: Przecież konstytucja też mówi, że pan prezydent dokonuje zmian w Radzie Ministrów. Gdybyśmy przyjęli zasadę, że tam, gdzie pan prezydent ma prawo długopisu, to ma też prawo decyzji, no to wiemy, co pan prezydent zrobi. Zmieni ustrój państwa polskiego na prezydencki, mimo że nie ma większości do zmiany konstytucji. A to jest kompletnie nie do przyjęcia.
10: Sikorski skomentował też decyzję Sejmu, który nie zdołał odrzucić weta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące, powiedział szef MSZ. Dane tysięcy studentów i pracowników uczelni mogą stać się celem hakerskiego ataku. Polskie uczelnie chcą być lepiej przygotowana na cyberataki, dlatego na Politechnice Śląskiej ruszył projekt CyberEdu. Ich efektem mają być nowe zasady i procedury, mówi wykładowca Politechniki profesor Paweł Kasprowski.
14: W tym momencie aktualnie rozpoczynamy cykl szkoleń specjalistycznych, czyli dla pracowników IT, pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, ale w ramach tego samego projektu będą też szkolenia dla kadry zarządczej, a także dla studentów, pracowników, tak zwane szkolenia z cyberhigieny, tak to się w tej chwili nazywa.
10: Projekt zlecił i finansuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Na parkingu, jak na drodze, źle pojedziesz, dostaniesz dostaniesz mandat. Tak jest już przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Żeby ukrócić parkingową samowolkę i odblokować drogę dla karetek, na postoju wprowadzono strefę ruchu. Od kierowców zależy, czy posypią się mandaty. Szpital dba o bezpieczeństwo, mówi Radiu Z Alina Pospiszil, rzeczniczka szpitala.
15: Zamierzamy reagować w momencie, kiedy zauważymy na przykład pojazd blokujący przejazd karetek, czy też utrudniający poruszanie się pieszym, osobom na wózkach, pojazdom, które transportują leki i inne materiały medyczne.
10: Parking jest własnością szpitala i dostęp do niego nadal będzie kontrolowany za pomocą szlabanów. Nie poszło im w singlu, ale w deblu. Mogą zawojować nowojorską sceną. Maja Chwalińska i Magdalena przebojem dostały się do drugiej rundy gry podwójnej. Wczoraj w wielkim stylu wygrały z aktualnymi mistrzyniami Wimbledonu, Chinką Hanyu Guo i reprezentującą Francję Krystyną Mladenowicz. Polskie tenisistki od dawna chciały połączyć siły i choć na co dzień nie trenują debla, efekt był imponujący.
16: To znaczy mówiłyśmy się w ogóle na Toronto i na Cincinnati, nie udało nam się dostać. Po prostu próbowałyśmy się na cały ten taki US Swing umówić na ten dłuższy czas, żeby właśnie mieć parę tych meczów już za sobą, żeby właśnie się gdzieś tam zgrać, ale niestety się nie udało. Trenowałyśmy razem, więc ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować.
10: Mówiła Linette. Ich pojedynek w drugiej rundzie powinien odbyć się już jutro. A co jeszcze dziś w sporcie, to odpowiedź, którą przynosi Marcin Powidło.
9: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości sportowe.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Pojedynek Piasta z GKS-em Katowice rozpocznie w Gliwicach siódmą kolejkę piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Derby Śląska z natury rzeczy gwarantują emocje, a do tego obie drużyny są na fali. Gliwiczanie wygrali w niedzielę ligowy mecz z Motorem Lublin, a we wtorek pokonali Chemika Bydgoszcz i awansowali do drugiej rundy Pucharu Polski. Z kolei Gieksa w ostatniej kolejce po 90 minutach przegrywała w Zabrzu 1-2, ale ostatecznie po hat-triku Ili Szkurina wygrała z Górnikiem 3-2. Odliczamy, mecz rozpocznie się o 20:30. Tymczasem derbowe pojedynki Celticu z Rangersami, niezależnie od rozgrywek i stadionu, do końca obecnego sezonu toczyć się będą bez udziału kibiców gości. To następstwo awantury, do której doszło w marcu w trakcie ćwierćfinału Pucharu Szkocji. Pojedynek na Ibrox został zakłócony potem, jak kibice obu zespołów starli się na murawie. Interweniowała policja, a piłkarze w pośpiechu musieli opuścić boisko. Derby Glasgow, czyli Old Firm, to jedna z najstarszych i najbardziej zaciętych rywalizacji piłkarskich na świecie, kształtowana także poprzez podziały polityczne i religijne. Za to jedność w ekipie naszych siatkarek, której jutro zagrają w Stambule o finał Mistrzostwa Europy. Jak przebiegają przygotowania biało-czerwonych do meczu z Włoszkami, powiemy w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę. A co w pogodzie dziś wieczorem? Deszczowo i to w niektórych miejscach tak solidnie popada. Mam na myśli na przykład okolice Zielonej Góry, Wrocławia, Opola, Kielc, Olsztyna i Suwałk. No lepiej zostać w domu i słuchać Radia Z. Na termometrach z kolei tak za godzinę od 17 do maksymalnie 24 stopni, więc tutaj ciepło.
3: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
9: 6 minut po 20, pierwszy piątek w tym sezonie, Mateusz Ptaszyński, kłaniam się, więc specjalne piątkowe wydanie programu Lubię To, w którym to wy przejmujecie kontrolę. I co godzinę wybieracie jedną piosenkę, która poleci na antenie Radia Z. Będziecie ją mogli też sami zapowiedzieć. No i ci, którzy zostaną wybrani, otrzymają też czerwony gadżet od Radia Z, więc dzwońcie już teraz 321-321-321. Proponujcie piosenki, ja będę się im przyglądał. Możecie też podpisać piątkową listę obecności, do czego was gorąco zachęcam. Zapraszam 321-321-321, Alan Walker i Faded na początek tej godziny.

Am I Wrong? Niko i Vince w Radiu Z. A w nowym sezonie piątkowe wieczory w Radiu Z w programie Lubię To należą do Was. Możecie dzwonić 321-321-321, numer do studia, i pozdrawiać swoich bliskich. Możecie też po prostu dać znać, gdzie i z kim nas teraz słuchacie. No i podpisać listę obecności, tak po prostu. A co najważniejsze, możecie proponować piosenki. Ja co godzinę jedną z nich będę grał na antenie w Radiu Z. Tak, dobrze słyszycie. Wasze ulubione kawałki będą leciały w Radiu Z. Możecie po prostu przez moment hakować naszą playlistę. Szef muzyczny zatyka wtedy na chwilę uszy raz w godzinie i wy sobie puszczacie, co chcecie. Zapraszam 321-321-321, a teraz męskie granie Orkiestra 2-6.

0: Out of Touch, United Nations w Radiu Z. Wy możecie pozdrawiać. 321-321-321, numer do studia. Zapraszam. A teraz na chwilę zmienimy nieco klimat, bo James Blunt wróci do Polski i pojawi się w hali stulecia we Wrocławiu. I to już 10 marca przyszłego roku. James powraca z nową trasą i nowym albumem Airplane Mode, czyli tryb samolotowy. Znacie Jamesa, myślę, no między innymi z piosenki, którą słyszycie w tle w wersji instrumentalnej, czyli You're Beautiful czy Goodbye My Lover. Przedsprzedaż biletów na ten wrocławski koncert rozpocznie się 7 września o godzinie 10 i sprzedaż ogólna 9 września o tej samej porze. No ale jak się domyślacie, w Radiu Z też coś dla was będziemy mieli w związku z tym koncertem.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
9: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
8: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Black Babe, Chapel Roan w Radiu Z, dawno niesłyszana, z tym przebojem, który zapewnił jej wielką karierę. 25 minut do 21. Piątkowe wieczory w nowym sezonie programu Lubię To w Radiu Z należą do Was. I numer telefonu również 321-321-321. Nagrywajcie głosówki na naszą sekretarkę. Zapraszam Was bardzo gorąco, bo możecie pozdrawiać kogo tylko chcecie. Możecie dać znać, gdzie jesteście akurat teraz i co porabiacie. Możecie, co najważniejsze, proponować piosenki, które ja będę grał później w Radiu Z. Takie hakowanie playlisty po prostu Wam proponuję. 321-321-321. Co godzina autor najciekawszej propozycji albo autorka zostanie nagrodzony nie tylko możliwością zapowiedzenia tej piosenki i usłyszenia jej w Radiu Z, ale też czerwonym gadżetem od nas. Więc zapraszam Was bardzo gorąco i odbieram też telefon. No to posłuchajmy, co nas czeka na początek.
1: Cześć, tu Dominika. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, szczególnie mojego męża, który dzisiaj wyszedł z operacji. Moją mamusię, która po drodze mnie na trasie smacznie przyjęła. No i pozdrawiam wszystkich, którzy dojechali już do Łódzki, gdy jadę na turniej plażówki.
0: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, skoro to plażówka. I czekamy na kolejne telefony i propozycje utworów, bo pierwszy gramy już przed 21. 321, 321, 321. A teraz Swedish House Mafia, Lick Kelly, Happiness is So Sad w Radiu Z.

0: Kiedyś to on potrafił śpiewać. Paweł Kuki z Jugopolis, Miasto Budzi Się w Radiu Z. 17 minut do 21. To jest świetny moment, żeby zadzwonić do Radio Z. Numer 321-321-321. Może pozdrowić, może powiedzieć, co u was słychać. No a przede wszystkim zamówić sobie piosenkę, którą być może zagramy na antenie. 321-321-321. Dzwońcie z piosenkami. Jeszcze nie wybrałem tej, która poleci przed 21, więc zapraszam i odbieram. Halo?
1: Hej, to Karolina. Pozdrawiam wszystkich. Akurat robię marmolady, trzy rodzaje, inne słoczki. No zapraszam, bo do północy na pewno się nie zrobię.
0: No to pozdrawiamy i gramy dla ciebie specjalnie. Już za chwilę Kungstofilus London Galaxy. I jeszcze jeden telefon.
2: Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy, zwłaszcza moją kochaną żonę Inę. Pozdrawiam Andrzej ze Słupska. Trzymajcie się, obfitych zbiorów.
0: Pozdrawiamy, no pogoda chyba sprzyja. 321-321-321. Jaką piosenkę chcielibyście zagrać w tej godzinie w Radiu Z? Dajcie znać.
3: Reklama. Chcesz rzucić palenie,
4: ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sylwia Grześciak i Mango w Radiu Z w programie Lubię To. Piątkowe wieczory będą należeć do Was od tego sezonu. Dzisiaj pierwszy taki wieczór, rozkręcamy się, dzwonicie 321-321-321 z pozdrowieniami, mówicie gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie, ale zamawiacie też piosenki i jedna z nich pierwsza już raz poleci. No to słuchamy, halo, halo. Halo, kto jest z nami tym razem?
1: Z tej strony Kasia. Razem z moim synem Janem jedziemy właśnie do dziadków z Łodzi do Radomia. Prosimy, jeśli to możliwe, o piosenkę Pedro Pedro.
2: Dzień dobry, z tej strony Jan. Pozdrawiam wszystkie słuchacze i papa.
0: Papa, pozdrawiamy, gramy w takim razie Pedro Pedro, a wam wysyłamy czerwony gadżet od Radia Z, albo nawet dwa.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
10: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Posłuchajmy najnowszych wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
11: Trzecia porażka w Sejmie, weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach zostaje. Utknąłeś na torach, wyłam rogatkę, kolejarze zapalam do kierowców. Niezwykłe odkrycie w Gdańsku, historyczny zabytek przetrwał w skrzyni.
10: 21.
11: Rząd przegrał. Kolejne starcie z prezydentem. Po raz trzeci nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. I to mimo ciężkich dział, które przed głosowaniem wytoczył sam premier. Donald Tusk ujawnił fragment zeznań kluczowego świadka, z których wynika, że w ochronę działań zonda krypto byli zaangażowani politycy prawicy. Relacja reportera Radia Z Marcina Friedricha.
12: W zeznaniach świadka miała pojawić się obietnica ze strony Zbigniewa Ziobry ukręcenia sprawie UBA, gdy polityk wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości. Była też obietnica 2 milionów rekompensaty. Premier Tusk przed głosowaniem apelował.
13: Jeśli nie jesteście trzymani za gardło przez tych ludzi, to zagłosujcie za tą ustawą.
12: W tym nie ma ani milimetra prawdy, ocenił później wystąpienie premiera Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia weta zabrakło 25 głosów. Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Prezydent uzasadniał swoje weto nadregulacją rynku i ryzykiem wypchnięcia polskich firm z tej branży za granicę. Rogatka nie jest przeszkodą. Jeśli utkniecie autem na przejeździe kolejowym między szlabanami, wyłamcie je i ratujcie życie. Takie ostrzeżenia mają się pojawić na wszystkich przejazdach kolejowych w Polsce. To po dramatycznej lekcji z Gdańska, która cudem nie skończyła się tragedią. O planowanych zmianach opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
14: Szkolenia na prawo jazdy muszą być tak zmienione, by wszyscy kursanci dobrze wiedzieli, co robić, gdy utkną w pojeździe między zamkniętymi rogatkami, apeluje Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
15: Jesteśmy w strefie niebezpiecznej, należy ją opuścić, jeżeli z jakichś powodów tam się znaleźliśmy.
14: Absolutnie nie wolno manewrować, by próbować ominąć zamknięty szlaban, tylko go po prostu wyłamać i zjechać jak najszybciej z torów, bo za kilkadziesiąt sekund może pojawić się rozpędzony pociąg, który nie zdoła wyhamować na czas.
11: Kolejarze systematycznie przebudowują przejazdy na bezpieczniejsze, bezkolizyjne. Takich miejsc w Polsce jest 11 tysięcy. Przypominają też, że gdy przed przejazdem miga czerwone światło, nie wolno na niego wjeżdżać. Na Lubelszczyźnie będzie głośniej, ale bezpieczniej. Trwają testy nowego systemu syren alarmowych, który ma ostrzegać przed rosyjskimi prowokacjami. Do końca roku w regionie ma działać ponad 300 nowych urządzeń, mówi Radiu Z Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
16: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren. I dla przykładu właśnie w powiecie tomaszowskim 2 września bieżącego roku testowaliśmy w systemie głośnym te syreny, o czym mieszkańcy zostali poinformowani stosownymi alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
11: Testy nowego systemu zarządzono po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii. Wtedy w kilku powiatach syreny nie zawyły, choć powinny. Powodem był błąd ludzki. Osoba odpowiedzialna została już ukarana. przez dziesiątki lat leżał w skrzyni i czekał, aż ktoś go znajdzie. XIX-wieczny witraż. Niezwykłe odkrycie z gdańskiej Bazyliki Mariackiej przetrwało II wojnę światową i dość niespodziewanie zostało teraz odnalezione. Pozytywny szok, mówi proboszcz Bazyliki Ireneusz Bratka.
0: Byliśmy przekonani, że wiele rzeczy, które były związane z Kościołem Mariackim w Gdańsku, nieuchronnie zostały zniszczone. A tu się okazuje, że trzeci wspaniały witraż, bo jeden to już od dawna oglądamy pod chórem przedstawiający scenę ukrzyżowania, drugi wisi w jednej z kaplic.
11: Witraż składa się z 18 części i przejdzie teraz dokładną konserwację. Potem zostanie zamontowany w jednym z okien słynnej gdańskiej bazyliki. W studiu Radia Z ze mną już Marcin Powidał.
17: Obecny.
11: Czas na wiadomości sportowe.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na stadionie w Gliwicach rozpoczęła się siódma kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Na inaugurację Derby Śląska. Piast gra z GKS-em Katowice. Na mniej więcej kwadrans przed przerwą Gliwiczanie prowadzą 1-0 strzelcem gola już w piątej minucie Leandro Sanka. A jutro trzy spotkania w Łodzi, Kielcach i Lublinie. Szczególnie pojedynek Motoru z Legią budzi mnóstwo emocji, bo zaledwie 3 dni temu oba zespoły spotkały się na tym samym stadionie w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Górą 3-0 byli gospodarze.
19: Zanim ta przygoda nasza pucharowa się rozpoczęła, to się skończyła i musimy się teraz skupić na lidze. Wracamy tutaj za chwilę. Możemy szybko się zrewanżować.
17: Mówił trener legionistów Marek Papszun. Jutro Widzew zagra z Radomiakiem. Korona z Wisłą Kraków. W sobotę także wielkie emocje siatkarskie. Nasza reprezentacja zmierzy się w Stambule z Italią. Stawką spotkania finał Mistrzostw Europy.
20: Na pewno emocje są fajne. Jest to coś dla nas, o czym marzyłyśmy przed tym turniejem. Osiągnięty cel. Jesteśmy w czwórce najlepszych zespołów w Europie. Jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy. One mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
17: Mówiła Magdalena Stysiak, mecz z Włoszkami, mistrzyniami olimpijskimi świata. O 18:00 wcześniej pojedynek Serbia-Turcja. Tymczasem w Gliwicach padła druga bramka. Piast prowadzi z GKS-em już 2-0.
10: Jutro deszczowa sobota, burze też niewykluczone. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Poznań i Gorzów Wielkopolski to ostrzeżenie dla Was. W pozostałych miejscach niewykluczone, że pokropi. Na termometrach od 16 do maksymalnie 23 stopni. 6 minut po 21, piątkowy wieczór. Pierwszy w tym sezonie programu Lubię To. No i powiem Wam, że każdy będzie dla Was od teraz. Więc dzwońcie, nagrywajcie głosówki. Nasza sekretarka czeka. 321-321-321. To jest numer, pod którym możecie kogoś pozdrowić, ale możecie też zapowiedzieć piosenkę. I co godzinę jedną z takich piosenek gramy na antenie. A autor najciekawszej propozycji i piosenki, która pojawi się u nas, dostanie czerwony gadżet Radia Z. Mateusz Pszczeński. Hej ponownie. ONA na początek.

0: Where is the love? Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z. No właśnie, gdzie jest miłość? Ja myślę, że u nas, bo rozwiązujemy też takie sercowe sprawy. Pomagamy w zasadzie, żeby tu nie było konfliktu na linii mąż i żona.
1: Panowie, puść raz jeszcze pozdrowienia dla grzybiarzy, bo moja żona nie wierzy, że się dodzwoniłem Radio Z i ją pozdrawiam. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, Andrzej ze Słupska.
0: Pozdrawiam. Ja nie wierzę, że ja występuję w dwóch osobach. Andrzeju, ja jestem tutaj sam, ale bardzo mi miło. W takim razie pozdrawiam cię serdecznie. No chyba, że liczysz wydawcę tego programu, Dawida, który siedzi tutaj po mojej prawicy. No to faktycznie, jest nas dwóch. Ale ja nie mam jeszcze rozdwojenia osobowości. Jeszcze jedna propozycja. 321-321-321.
2: Cześć, tu Hektor. Pozdrawiam wszystkich z trasy do Malborka, gdzie udajemy się na jutrzejsze zawody Ironmana. Zapraszam wszystkich jutro pod zamek. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, hej.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, zawody wyciągania z wody, można powiedzieć. 321-321-321.

0: It feels so good. Sonic w Radiu Z. Słychać, że piątkowo zrobiło się muzycznie również w Radiu Z. Ale wy też możecie skakować naszą playlistę. Zapraszam 321-321-321. Na tę godzinę jeszcze można wybrać utwór, który poleci. No i będziecie go mogli też sami zapowiedzieć. Mam za to dla was czerwone gadżety. Jeśli ten wasz utwór się pojawi, to wam go wysyłam. 321-321-321. Można też pozdrawiać. Halo?
1: Witam, tutaj Darek. Wracam właśnie z Norymberga.
0: No, Dareczku.
1: Do domu na weekend. Chciałbym serdecznie pozdrowić moją kochaną żonę, która prawdopodobnie teraz nas słucha. Zmierzam do domu, chcę wspólnie świętować 39. rocznicę ślubu i imieniny mojej kochanej żony Beaty.
0: No Dareczku, dobrze cię słyszeć. No to stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
14: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Physical Dua Lipa w Radiu Z. No, ostatnio widziałem nowy film z mężem Dua Lipy. No tam dużo fizyczności było. Ciekawe, czy ona jest zazdrosna o to, jak widzi swojego męża, aktora na ekranie z inną kobietą. Zawsze mnie to zastanawiało. Za chwilę Marisa, będzie pięknie propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Wy cały czas możecie dzwonić, pozdrawiać, zgłaszać się do listy obecności piątkowej. Od tego jest piątkowe wydanie programu Lubię to w Radiu Z. A kto tam z nami?
1: Tomek z Wrocławia. Chciałbym pozdrowić całe Radio Z, a przede wszystkim moją żonę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy przede wszystkim żonę. Trzeba o tym pamiętać, jak słyszycie. 321-321-321. Może propozycja piosenki, którą chcielibyście, żebyśmy zagrali w Radio Z? Zapraszamy. Numer jest do waszej dyspozycji.

0: przedłużyć lato o jeden dzień. Na spokojnie, lato jeszcze trwa. Myślę, że ta piosenka pod koniec września zyska zupełnie nowy wydźwięk. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1 na koniec każdej godziny w piątek. Jedna z piosenek wybranych przez was. Hakujecie playlistę w Radiu Z. No i czas na kolejne hakowanie w takim razie. Halo, halo.
1: Dobry wieczór. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników gastro, szczególnie tych z cisownicy, którzy dziś w piątek piąteczek pracują, by ktoś mógł się bawić. Poprosimy o piosenkę Jak nie my, to kto? Pozdrawia Basia z cisownicy.
0: Pozdrawiamy. Gramy dla wszystkich z gastro i dla twojej paczki również. I wysyłam dla ciebie czerwony gadżet za wybranie tej piosenki. Mrozu Thompson, Jak nie my, to kto? W Radiu Z. To jest wasza muza. No jak nie...

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz,
1: a niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
12: Zbliża się 22, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Z tymi do studia przychodzi Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
13: Połamane drzewa i podtopienia, silny wiatr i ulewy przechodzą przez Polskę. Sikorski i Nawrocki na kolizyjnym kursie, chodzi o mianowanie ambasadorów. Łap migrantów, zbuduj mur. Nietypowa promocja polityki Białego Domu.
12: 22.
13: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem niemal w całej Polsce. W większości kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia, a na Dolnym Śląsku, a także w części Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego drugiego stopnia. Tam już bardzo mocno wieje i pada. Wielkopolscy strażacy wyjeżdżali niemal 300 razy, mówi ich rzecznik Martin Halasz.
14: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogoźnie.
13: Silny wiatr zerwał także dachy kilkunastu domów w gminie Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. Uważajcie, tej nocy porywy wiatru mogą przekraczać 100 km na godzinę. To miało być porozumienie, które nagle się rozpadło. Karol Nawrocki przekonuje, że w sprawie oficjalnego mianowania ambasadorów zgoda w zasadzie już była, ale wszystko zaprzepaściła mocno konfrontacyjna postawa Donalda Tuska. Na sugestie prezydenta zareagował szef dyplomacji Radosław Sikorski. Więcej w relacji reportera Radia Z Tomasza Kubata.
15: Minister spraw zagranicznych ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym słowom Karola Nawrockiego.
16: Kilka tur negocjacji moich bezpośrednio z ministrem Sikorskim i naszych współpracowników doszliśmy do porozumienia, jak to może wyglądać.
15: Szef dyplomacji powtarzał za to wielokrotnie, jakie jest jego stanowisko w sprawie oczekujących na oficjalne mianowanie polskich ambasadorów.
17: Do wykonywania przez pana prezydenta swojego konstytucyjnego obowiązku nie jest potrzebne żadne porozumienie.
15: Pan prezydent przyjmuje obcych ambasadorów w Warszawie, jest dla nich łaskawy, a dla polskich ambasadorów wynajduje tylko preteksty, żeby ich mianowania nie podpisywać, podsumował Radosław Sikorski.
13: A na podpis Nawrockiego czeka 46 wniosków ambasadorskich i może się nie doczekać. Prezydent zasugerował, że wobec fiaska porozumienia nie wyobraża sobie mianowania żadnego dyplomaty w tej kadencji parlamentu. Prokuratura mówi o sukcesie w sprawie Zonda Krypto i zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. Chodzi o aresztowanie trzech osób, znanego spekulanta giełdowego Rafała Z oraz Anny P i Jaromir W. Podobnie jak aresztowany prezes PKO Radosław Piesiewicz, przez 3 miesiące będą oglądać świat zza krat. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
18: Zatrzymane kobiety nie chciały komentować sprawy, kiedy były wyprowadzane z sądu. Rafał Z powiedział natomiast, że jest niewinny. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek aresztowanie całej trójki nazywa sukcesem.
19: Sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde.
18: Rafał Z jest podejrzany o przywłaszczenie 1 700 000 zł. Annie P. i Jaromirze W. śledczy zarzucają przejęcie majątku Sylwestra Suszka i działania na szkodę Zonda Krypto. Anna P. ma też zarzut utrudniania śledztwa w sprawie zaginięcia Suszka. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Prokuratura tłumaczyła wniosek o areszt obawą matactwa i ucieczki, a także realnej, grożącej surowej kary. Podwyżki cen paliw, które czekają nas w najbliższych dniach, zabolą. Analitycy twierdzą, że będą na poziomie kilkudziesięciu groszy za litr i widmo 9 zł za diesla jest już na horyzoncie. Powodem są problemy z dostawami cenie ropy z Zatoki Perskiej i ciągłe napięcia na linii Iran-USA. Do tego rafinerie mają teraz wysokie marże i to też mocno podnosi stawki na stacjach, mówi Radiu Z Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
3: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
13: I zdaniem ekspertów rosnący trend na razie się nie zatrzyma. To nie żart. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła na oficjalnej stronie Białego Domu gry zręcznościowe promujące politykę władz USA. W jednej z nich gracz patroluje granicę z Meksykiem i łapie migrantów, w innej buduje mur i odpiera atak zombie. Są też bardziej rozrywkowe zadania, między innymi zbieranie diamentów, a także pieniędzy na konta Trumpa dla dzieci. Biały Dom tłumaczy, że w ten sposób chce pokazywać kulturę zabawy i zwycięstwa. To teraz już nie zabawowo, a zupełnie poważnie. Marcin Powidą i wiadomości sportowe.
3: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Derby Śląska, które otworzyły siódmą kolejkę PKE Ekstraklasy, jak na razie dla Piasta. Gliwiczanie prowadzą z GKS-em Katowice 2-0. Oba gole padły w pierwszej połowie. Do końca spotkania mniej więcej 20 minut. A jutro wszystkie oczy na Nowy Jork i Stambuł. Iga Świątek powalczy z Czeszką Marii Bołskową o 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Z kolei nasze siatkarki zagrają z Italią o finał Mistrzostw Europy. Włoszki to aktualne mistrzyni olimpijskie i świata. Wyzwanie olbrzymie, ale od czego mamy włoskiego trenera Stefano Lavariniego.
21: What will be important, in my opinion, from our side is just to...
20: Istotne to najlepsze strony. Uwypuklenie własnych atutów bez przesadnego rozpamiętywania, z jak silnym zespołem przyjdzie nam walczyć. Jutrzejszy mecz z Włoszkami o 18:00. Wcześniej broniące tytułu mistrzyni Europy Turczynki zmierzą się z Serbkami. Iga Świątek powinna pojawić się na korcie około 18:00.
12: A co w pogodzie dziś w nocy? Bez temperatur poniżej 10 stopni. Nawet powiedziałbym, może nie grubo powyżej, ale 13 stopni to jest minimum. Od czego zaczynamy? Tyle w Suwałkach czy Olsztynie, 14 w Koszalinie, Warszawa 17. No, całkiem nieźle w Warszawie. I to jest maks, na który możemy liczyć. Na południu to raczej takie 15-16 stopni. I deszczowo najbardziej na południu. 5 minut po 22:00. Możecie zamówić piosenkę w Radiu Z, która poleci na koniec tej godziny. 321, 321, 321. Zapraszam.

0: Meredith Brooks i Beach w Radiu Z, kwadrans po 22. Piątek tygodnia, koniec i początek. No właśnie, początek weekendu, który możecie sobie ustawić jak tylko chcecie. Skakować naszą playlistę i zagrać ostatni utwór w dzisiejszym wydaniu programu Lubię To od siebie. No zresztą co godzinę tak mogliście robić. 321-321-321 to jest numer, który jest potrzebny do tego, żeby nagrać głosówkę ze swoją propozycją i zapowiedzią tego utworu. Jeśli wasz utwór zostanie wybrany, to dostaniecie od nas czerwony gadżet. Można też dzwonić pod ten numer, po prostu pozdrawiać kogo się chce. Słuchamy teraz.
1: Chciałbym pozdrowić wszystkich zawodowych kierowców, którzy są w trasie.
0: No to pozdrawiamy, przyłączamy się. Szerokości, przyczepności, mobilki. Mrozu nie ma miejsca jak dom. Tak gramy teraz w Radiu Z. Numer, przypominam, 321-321-321 w każdej waszej sprawie.

0: One Last Time, Ariana Grande w Radiu Z, 25 minut po 22. Wasze pozdrowienia między 20 a 23 w każdy piątek w programie Lubię To. Słuchamy.
1: Hej, chciałem pozdrowić moją córcię Martusię, która wczoraj była u was w programie po godzinie 20. Także Martusiu, pozdrawiam ciebie ciepło. Twój tato ziemowit.
0: Pozdrawiamy, bardzo fantastyczna osoba. Super się z nią rozmawiało. Oby częściej takie spotkania i życzymy udanej premiery. Ciekawe, czy rodzice też się wybierają na premierę, ale pewnie tak. Model Talking teraz. Yo Maha, Yo Ma Soul. A wy cały czas możecie zamówić piosenkę, która poleci na koniec tej godziny. 321, 321, 321. Zbieram wasze propozycje.

I'm the Believer, Smash Mouth w Radio Z, utwór ze Shreka, którego jakbym tydzień temu widział w kinie. A nie, wróć, tydzień temu widziałem go w kinie, bo akurat Shrek wrócił do kin. Nawet są takie pokazy, że wiecie, że krzesła się ruszają, specjalne sale. Myślę, że jeśli będziecie zainteresowani, to znajdziecie więcej szczegółów w sieci. Auta widziałem, że też wracają do kin. No generalnie sporo takich powrotów animacji sprzed lat, z dzieciństwa być może niektórych. Przed nami piosenka Odliwki, Poza Tobą Nic, czyli propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Liwka wrzuciła nagranie koncertowe z Orange Warsaw Festiwalu, jeśli się nie mylę. Posłuchajcie. Poza tobą...

Zrób błąd po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

Ej, to faktycznie jest lambada. Jakoś nigdy się tak nie wsłuchałem. On the floor, Jennifer Lopez i Pitbull w Radio Z. Kwadrans do 23. Za chwilę jeszcze gramy nowość od Oskara Cymsa, między innymi, a później piosenka wybrana przez kogoś z was. Także bądźcie czujni, słuchajcie Radio Z, a teraz Shakira i Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Oskar Cyms bez końca, jedna z naszych nowości w Radiu Z. Nowością jest też to, że w tym sezonie możecie zamawiać swoje ulubione piosenki. Ostatnia szansa na dziś.
1: Cześć, tu Ola. Chciałam pozdrowić moje serdeczne przyjaciółki, panią Basię i panią Julę. Pozdrawiam, hej. Chciałabym wam zadedykować utwór Sacrum.
0: Pozdrawiamy, wysyłamy czerwony gadżet i gramy. Mezo, Kasia Wilk, Sacrum.

0: Tu Radio Z. Czas na ostatnie piątkowe wiadomości. Temat dla nas bez zmian. Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
1: Maciej Berek, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, teraz decyzja prezydenta. Tramwaje śląskie odzyskały unijną dotację w tle afera z ustawianiem przetargów. US Open w Nowym Jorku. Rusza wieczorna sesja, dziś bez Polaków.
0: 23.
1: Z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał nowego sędziego TK, Macieja Berka, dotychczasowego ministra i prawą rękę Donalda Tuska. W głosowaniu zdobył 226 głosów, ale zanim zasiądzie za sędziowskim stołem, musi złożyć ślubowanie przed prezydentem. I tutaj przestaje być kolorowo. O szczegółach Daniel Wrzos.
2: Z Pałacu Prezydenckiego słychać, że Maciej Berek nie spełnia formalnych wymogów, brakuje mu prawniczego doświadczenia i do Trybunału prosto z rządu wysyła go premier.
3: To jest odpolitycznienie według państwa? Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o tych okrzykach konstytucja, praworządność.
2: Mówi prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Według rządu Berek już jest sędzią Trybunału, a obowiązek przyjęcia przez prezydenta ślubowania to jedynie kwestia organizacyjna.
1: Jeżeli Karol Nawrocki nie wyznaczy daty ślubowania, to Berek złoży je w obecności marszałka Sejmu. W sprawie kryptowalut wszystko zostaje po staremu. Po burzliwej dyskusji Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta. Nie pomogło cytowanie kluczowego świadka w aferze, który miał zeznać, że obiecał Zbigniewowi Ziobrze 2 miliony złotych za umorzenie postępowań wobec Zonda Krypto. To, co dziś wydarzyło się przy Wiejskiej, było politycznym spektaklem, uważa szef kancelarii Nawrockiego. Zamiast zająć się prezydenckim wetem na początku lipca, Sejm czekał na protokoły ze śledztwa, mówi Zbigniew Bogucki.
4: Czyli premier wychodzi, dostaje, jak rozumiem, od prokuratora generalnego pana Żurka jakieś wycinki zeznań i próbuje na podstawie tych skruszonych albo nieskruszonych bandytów, którzy mogą kłamać w postępowaniu, rzucać podejrzenia na prezydenta. Już to raz ćwiczył z Nańskim, przegrał.
1: Decyzję o ujawnieniu zeznań świadka podjął minister sprawiedliwości. Odtajnione informacje miały pokazać, że ustawa o kryptowalutach jest w Polsce niezbędna, mówi Waldemar Żurek.
5: Ta ustawa miała powodować to, że nadzór finansowy będzie kontrolował tego typu spółki. To się dzisiaj nie udało. Niebywałe, że prezydent, który mówi, że dba o dobro Polaków, tak naprawdę działa przeciwko ich interesom.
1: Rząd nie wyklucza kolejnego podejścia i próby uregulowania rynku kryptowalut. Tragedia na torach w Dolnośląskiej Oleśnicy. Nie żyją matka i dziecko. Do wypadku doszło dziś po południu na niestrzeżonym przejściu przez tory. Policja zbiera dowody i zabezpiecza ślady. Ze służbami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 10-letnia dziewczynka wybiegła nagle na tory. Matka, próbując ją ratować, pobiegła za dzieckiem, mówi Radiu Z Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
7: Za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
6: W miejscu, gdzie doszło do tragedii, nie ma rogatek. Przejście ograniczają tylko metalowe barierki.
1: Sprawę przejęła już prokuratura. Unijne pieniądze uratowane. Tramwaje śląskie odzyskają ogromną dotację na inwestycje, która została wcześniej zablokowana przez aferę i podejrzenia o ustawianie przetargów. Zarzuty usłyszało kierownictwo spółki. Według śledczych w sprawę zamieszany jest także poseł KO Wojciech Król. Ile pieniędzy udało się odblokować i co sprawiło, że dotacja znów będzie dostępna? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Chodzi o 287 milionów złotych na budowę i modernizację linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. Nowy prezes Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła mówi, że to ogromny sukces.
9: To dzięki pracy całego zespołu Tramwajów Śląskich, współpracy z instytucjami.
8: Spółka musiała przekonać unijnych urzędników, że kolejne dotacje są bezpieczne. Powołano m.in. wewnętrzny zespół, który ma pilnować transparentności przetargów. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Jak informowała prokuratura europejska, w tramwajach śląskich ustawiano przetargi poprzez przekazywanie poufnych informacji faworyzowanym firmom. Wielkoszlemowy US Open rozkręca się na dobre. Zbliżamy się powoli do drugiego tygodnia rywalizacji. Polacy dziś nie grali. W głównych rolach wystąpiły inne gwiazdy. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateusz, u ciebie minęła 17. Co ważnego w turnieju wydarzyło się do tej pory?
10: W Nowym Jorku niebawem rozpocznie się sesja wieczorna, a ta poranna przyniosła m.in. awans Aryny Sabalenki do czwartej rundy w singlu. Białorusinka, która podczas US Open broni pozycji liderki światowego notowania bez żadnych problemów, w dwóch setach ograła Kamilę Rahimową z Uzbekistanu. Wiemy już, o której jutro na kort wyjdzie Iga Świątek. Raszynianka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marii Bołuskową, a jej pojedynek odbędzie się jako drugi w kolejności od godziny 17 czasu polskiego. To oznacza, że zapewne około 2 godziny później Iga zamelduje się na korcie Grand Stand. Nowy Jork, Mateusz Genza. Radio Z.
1: Dzisiaj w nocy naszego czasu duża gratka dla fanów tenisa. Około pierwszej w nocy, w pierwszej rundzie debla wystąpią legendarne siostry Williams. W wiadomościach o 23:00 to wszystkie informacje. Na nocne wydanie zapraszam już teraz w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A co czeka nas w pogodzie w ten weekend? Jutro deszczowo, niedziela zdecydowanie lepsza, tam deszczyk tylko w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku. Poza tym słonecznie, sucho i całkiem ładnie. Powiedziałbym, że złota polska jesień, ale to jeszcze nie teraz, spokojnie. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny tydzień, miłego weekendu z Radiem Z.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem niemal w całej Polsce. W większości kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia, a na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego drugiego stopnia. Tam bardzo mocno wieje i pada. Wielkopolscy strażacy wyjeżdżali niemal 300 razy, mówi ich rzecznik Martin Halasz.
1: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogoźnie.
0: Silny wiatr zerwał też dachy kilkunastu domów w gminie Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. Uważajcie, tej nocy porywy wiatru mogą przekraczać 100 km na godzinę. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory przy ulicy Wiejskiej. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Radiu Z Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
2: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
0: Na miejscu pracowały służby, ruch pociągów był ograniczony. Policja odnalazła matkę, która kilka dni temu porzuciła noworodka w reklamówce przed klasztorem w Błoniu na Mazowszu. Dziecko było wychłodzone z niską wagą urodzeniową. Odnalazły je siostry zakonne i zawiadomiły służby. Kobieta usłyszała zarzut. Jakie? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
3: Matka chłopczyka usłyszała już zarzut narażenia na niebezpieczeństwo noworodka. Grozi jej do 5 lat więzienia. Kobieta przyznała się do winy, została objęta policyjnym dozorem. Dziecko jest w szpitalu. Stan chłopczyka jest dobry. W jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja ustala, w jakich okolicznościach doszło do pozostawienia dziecka.
0: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. Na horyzoncie ceny diesla blisko 9 zł za litr. Analitycy rynku paliw spodziewają się w najbliższych dniach podwyżek tego paliwa o ponad 40 groszy, a benzyny o ponad 20. Nic nie wskazuje, by ta seria podwyżek mogła się zatrzymać, bo konflikt na Bliskim Wschodzie się zaognia, a rafinerie utrzymują wysokie marże. Z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Marże z przerobu ropy, kursy walut, ubezpieczenia tankowców, duży popyt na diesla przy problemach z transportem nakłada się na ten trend podwyżek cen, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl.
5: Przez to paliwa gotowe są wielokroć droższe niż były na przykład w momentach, kiedy bywało, że ropa była droższa niż dziś. Ten cały łańcuch logistyczny jest po prostu dużo kosztowniejszy niż kilka lat wcześniej.
4: Ale największe koncerny paliwowe zarabiają, zyski z pierwszego półrocza są kilkukrotnie wyższe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Polska i Hiszpania chciałyby, aby na poziomie unijnym określić możliwość opodatkowania tych nadmiarowych zysków. Z kolei Komisja Europejska odpowiada, że taki podatek to decyzja na poziomie krajowym. Mają się szkolić i działać odstraszająco. Podpisano porozumienie, na mocy którego Wojska Obrony Terytorialnej będą ćwiczyć na terenie powstającej pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Czy terytorialsi mają stanowić dodatkową ochronę przed ewentualnym sabotażem? O tej sprawie reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: W porozumieniu nie jest to wprost powiedziane, ale częsta obecność żołnierzy na placu budowy ma także odstraszać ewentualnych dywersantów. Przypomnijmy, w lipcu spłonęła część maszyn stacjonujących w Słajszewie. Oficjalnie uznano to za podpalenie, ale sprawców do tej pory nie ujęto. Pracownicy polskich elektrowni jądrowych mają wkrótce zacząć regularne szkolenia z terytorialsami, którzy mają dokładnie poznać teren. Żołnierze będą też edukować lokalną społeczność gminy Choczewo pod kątem procedur bezpieczeństwa.
0: Na terenie przyszłej elektrowni w gminie Choczewo trwają prace przygotowawcze, pierwsze lanie betonu za 2 lata. A na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich ponad 300. Całość ma być w pełni zautomatyzowana. Czy to odpowiedź na coraz częstsze rosyjskie prowokacje? O szczegółach lubelski reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: W tej chwili syreny uruchamiane są za pomocą kilku kanałów. Docelowo mają być odpalane cyfrowo i bez konieczności fizycznego angażowania ludzi. Na Lubelszczyźnie na razie wszystko idzie sprawnie. Przekonuje mnie Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
8: Codzienne testy sprawności 164 nowych syren alarmowych, które zostały przekazane przez Komendę Wojewódzką, codziennie wykazują prawidłowość.
7: A chodzi zarówno o ciche testy, czyli techniczne przećwiczenie nowych syren, jak i testy dla samych mieszkańców. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Prace nad nowym systemem to także pokłosie spóźnionej reakcji z końca lipca, kiedy w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W kilku powiatach syreny wtedy nie zawyły. Wielkie cięcia w Volkswagenie. Przyjęto plan ratowania największego europejskiego koncernu motoryzacyjnego. Ten plan przewiduje radykalne oszczędności i drastyczne kroki, między innymi masowe zwolnienia, likwidację kilku zakładów, zmniejszenie produkcji samochodów. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
9: Takiej radykalnej przebudowy jak ta, przyjęta właśnie przez Radę Nadzorczą, nie było w historii koncernu z Wolfsburga. Zlikwidowanych zostanie do 60 tysięcy miejsc pracy, 4 niemieckie nierentowne fabryki zostaną zamknięte, jeśli do połowy przyszłego roku nie będzie koncepcji, co mają produkować zamiast aut. Nadprodukcja zostanie drastycznie zredukowana. Volkswagen będzie sprzedawać w przyszłości 9 milionów pojazdów rocznie, aż o ponad milion mniej niż teraz. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można do niedzieli oglądać w Krakowie. Na terenie tamtejszej Akademii Górniczo-Hutniczej trwają międzynarodowe zawody European Rover Challenge. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni, ale także naukowców i przedstawicieli biznesu z sektora kosmicznego.
10: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
11: A co on teraz robi?
10: Teraz pobiera próbki z powierzchni, kamienie, żwir.
12: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
13: To, co dla nich jest istotne, to jest to, nas teraz słucha i ogląda, ponieważ my co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
10: Takie zawody to jest właśnie też sprawdzian jednocześnie tego, jak nasze rozwiązania działają.
0: W tegorocznych zawodach bierze udział 25 łazików marsjańskich. Można je oglądać do niedzieli przy ulicy Rejmonta 19. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza.
1: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie jest to optymalne rozwiązanie, ocenia wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Kandydatura Berka została przyjęta w sejmowym głosowaniu, ale nie wszyscy posłowie koalicji rządzącej zagłosowali za. Jakie wątpliwości dotyczące Macieja Berka miał wczorajszy gość Radia Z? O tym nasz reporter Jan Kielak.
2: Według Dariusza Mazura Maciej Berek jako sędzia Trybunału będzie niezależny i bezstronny, jednak jako były minister obecnego rządu musi się liczyć z krytyką społeczeństwa. Wiceminister Sprawiedliwości pytany o to, czy Berek powinien oceniać ustawy, które sam przygotowywał, odpowiada stanowczo.
3: Zakładam, że w każdej z takich sytuacji pan Berek by się wyłączał od obrad.
2: Według gościa Radia Z porównywanie Macieja Berka na przykład do Krystyny Pawłowicz czy Stanisława Piotrowicza jest nadużyciem, bo Berek nie był posłem i nie używał tak agresywnej retoryki.
1: Według polityków PiSu prezydent nie powinien przyjąć ślubowania od Macieja Berka, bo były minister nie ma wystarczającego doświadczenia prawniczego. A przy Wiejskiej zapadła wczoraj jeszcze jedna ważna decyzja. Sejm już po raz trzeci podtrzymał weto Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Mocne słowa w stronę opozycji skierował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące. W świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy.
1: W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu m.in. zarzuty płatnej protekcji. Z kolei przedwczoraj dwie osoby usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a znany inwestor giełdowy Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. A w sprawie prezesa PKOL-u kropla drąży skałę. Presja ze strony opozycji względem członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego związanych z Radosławem Piesiewiczem przynosi efekt. Aresztowany na 3 miesiące prezes może zostać odwołany w przyszłym tygodniu. Taki scenariusz jeszcze kilka dni temu wydawał się mało prawdopodobny. Skąd ta zmiana? Przeciąganie liny w Polskim Komitecie Olimpijskim śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
5: To Mieczysław Nowicki, zaufany człowiek Radosława Piesiewicza, aktualnie jego zastępca, zobowiązał się do zwołania posiedzenia zarządu maksymalnie 7 dni od zaplanowanego na wtorek posiedzenia prezydium. Jeszcze 2 dni temu sugerował datę 22 września, ale beton kruszeje, bo zdeterminowani przedstawiciele PKOL-u mający już dość całego zamieszania zagrozili, że sami zwołają ciało mogące usunąć ze stanowiska Piesiewicza głosami 2/3 prezydium. W obawie przed takim scenariuszem Nowicki wysłał do członków zarządu list, w którym zmiękczył swoje wcześniejsze stanowisko. Wszystko wskazuje na to, że los aktualnego prezesa PKOL jest przesądzony.
1: Przypomnę, Radosław Piesiewicz usłyszał 2 zarzuty w sprawie afery w zonda krypto. Jest oskarżony o płatną protekcję i nierówne traktowanie wierzycieli. Niespodziewane odejście z resortu klimatu i środowiska. Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z funkcji wiceministra i głównego konserwatora przyrody. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Nie wyjaśnił powodów swojej decyzji. Dorożała skonfliktowany był ze środowiskami myśliwych i leśników. W koalicji był atakowany m.in. przez szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. 3 dni na zniszczenie zebranych podpisów poparcia. Tyle mają kandydaci w wyborach na prezydenta Krakowa. Jeśli tego nie zrobią, złamią prawo. Okazuje się jednak, że nie wszyscy o tym wiedzą. Listy z podpisami dostarczyło 12 z 23 zarejestrowanych komitetów wyborczych. O czym z Krakowa reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Podpisy to dane wrażliwe. Zawierają nazwiska, adresy, numery PESEL. Przepisy jasno precyzują, co z nimi robić, tłumaczy dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
7: W przypadku niedokonania zgłoszenia kandydata w wyborach, pełnomocnik wyborczy tego komitetu dokonuje protokolarnego zniszczenia podpisów obywateli w terminie 3 dni.
6: Nie wiedział o tym radny Łukasz Wantuch, który zebrał 2,5 tysiąca podpisów.
8: Tak, nie wiedziałem. Ja na wszelki wypadek i tak czy siak dostarczę to dzisiaj, żeby było spokojnie.
6: Podpisy albo protokoły zniszczenia tych podpisów muszą trafić do Miejskiej Komisji Wyborczej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Ponieważ ustawowy termin mija w niedzielę, dlatego komitety mają czas do poniedziałku do 16. Zmiany na szpitalnym parkingu w Lublinie. Interwencje będzie mogła tam podejmować policja i straż miejska. Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4 wprowadza strefę ruchu. Robi to, bo samochody utrudniały wjazd karetkom, które musiały stać w korkach. Teraz ma się to zmienić, mówi Radio Z Alina Pospiszil, rzeczniczka szpitala.
0: Do tej pory otrzymywaliśmy sygnały o blokowaniu dróg dojazdowych dla karetek, czy też pojazdów uprzywilejowanych, transportu medycznego, czy też od zwykłych użytkowników parkingu, którzy na przykład chcieli dojechać do izby przyjęć planowych.
1: Kierowcy, pamiętajcie, nowa organizacja ruchu już obowiązuje. To były rekordowe wakacje dla ratowników. W Tatrach udzielili pomocy ponad 500 osobom, to o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Więcej było też wypadków śmiertelnych, 7 w tym sezonie, w porównaniu do 1 w rok temu. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. Dziś odbędzie się tam piknik integracyjny. Będą badania i konsultacje, kino plenerowe i aukcja na rzecz hospicjum dziecięcego. Do wylicytowania koszulka Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i kolacja z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Sensacyjne odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków podczas inwentaryzacji zbiorów odkryli bardzo dobrze zachowany witraż, który przed II wojną światową zdobił Bazylikę Mariacką. Był przez dekady zamknięty w 18 skrzyniach i przechodził z rąk do rąk. Jak prezentuje się witraż, jak to się stało, że teraz został odkryty? Na pierwszej oficjalnej prezentacji zabytku był reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Dziś pokazano nam na podświetlonych blatach dwa jego fragmenty. Na jednym jest kobieca postać, drugi pokazuje, kto pod koniec XIX wieku ufundował to dzieło.
10: To jedno z najważniejszych rodów w Gdańsku, ród Stefensów. Mamy tam wielu kupców, radców prawnych, mamy przewodniczącego Rady Miasta.
9: Mówi pomorski konserwator zabytków Dariusz Chmielewski. Witraż trafił do magazynu podczas odgruzowywania powojennego Gdańska. Przedmiotów było wtedy tak dużo, że nie dało się do wszystkich zajrzeć, ale niedawno zarządzono ich generalny przegląd i mamy tego owoce. Gdańsk. Maciej Bąk, Radio Z.
1: Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kierowca tira, który zderzył się z pociągiem w Gdańsku, usłyszał zarzuty, wjechał na torowisko przy opuszczających się rogatkach. Nie wyłamał szlabanu, a chwilę później w naczepy pojazdu uderzył pociąg. W wypadku nikt z pasażerów nie ucierpiał. 42-letni obywatel Bośni i Hercegowiny usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grożą mu 3 lata więzienia. Kolejarze przypominają, że w sytuacji utknięcia między szlabanami należy je natychmiast wyłamać. Przełom w śledztwie po makabrycznym wypadku na A1 pod Częstochową. Kierowca ciężarówki, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyku. Wykazały to badania toksykologiczne jego krwi. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ranne. Co konkretnie ustalili śledczy, o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: 31-letni Dominik D. był trzeźwy, ale w jego organizmie wykryto klefedron, syntetyczny narkotyk z grupy tzw. dopalaczy. Analiza rzuca nowe światło na tę sprawę, przyznaje Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
2: Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
1: Wyniki badań będą miały wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej czynu i zaostrzenie odpowiedzialności karnej kierowcy. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, ale twierdzi, że nie pamięta, jak to się stało. Zarzuty, które usłyszał, dotyczą m.in. doprowadzenia do katastrofy. Brutalny zabójca kobiety z Kędzierzyna-Koźla może być niepoczytalny, tak zakładają śledczy i powołali już biegłych psychiatrów. 19-latek miał zaatakować przypadkową osobę. Zginęła 49-latka, która była z psem na spacerze. Wcześniej, na początku lipca, miał zaatakować młotkiem mężczyznę śpiącego na ławce w Opolu. Sąd zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Co wiemy już w tej sprawie, o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: 19-latek miał wybierać przypadkowe, ale bezbronne ofiary. Jak dowiedziałam się nieoficjalnie, mówił o polowaniu na ludzi. Wcześniej leczył się na schizofrenię, ale odstawił leki i zaczął brać narkotyki. Prokurator Dominik Bagrowski już potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
4: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
3: W zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Śledczy zabezpieczyli narzędzie obu zbrodni. Teraz w ciągu najbliższych 3 miesięcy mężczyzna zostanie szczegółowo zbadany. Brat Daniela Obajtka będzie jednak odpowiadał przed sądem za próbę zakupu za pół darmo leśniczówki w Gdyni. Wcześniej sąd rejonowy bez procesu umorzył sprawę, uznając akt oskarżenia za niezasadny. Afera wybuchła pod koniec rządów PiS, kiedy Bartłomiej Obajtek kierował gdańskim oddziałem Lasów Państwowych. Jak to możliwe, że w tak głośnej sprawie nie było nawet procesu? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Sędzia sądu rejonowego po prostu przeczytał akt oskarżenia, zobaczył, jakie kompetencje ma dyrektor i nadleśniczy i uznał, że wszystko było zgodnie z prawem i nie ma tematu. Tymczasem sąd okręgowy, rozpatrując zażalenie prokuratury, zorientował się, jaki był ciąg przyczynowo-skutkowy. Rząd PiS stracił władzę. Obajtek podpisał wstępną umowę zakupu 3-pokojowego lokalu za raptem 34 tysiące złotych, a nadleśniczą, która zaprotestowała, zwolnił. To jest materiał na proces, uznał sąd i wkrótce wyznaczy nowy termin rozprawy. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Obajtek ostatecznie mieszkania nie przejął. Górnicy i hutnicy protestowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Związkowcy z sierpnia 80 chcieli zwrócić uwagę na mnożące się problemy w górnictwie, hutnictwie i energetyce. Na co zwracają uwagę związkowcy, rozmawiał z nimi reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Rosnące ceny energii, spadek konkurencyjności Polski, upadające zakłady i groźba szybszej likwidacji kopalń niż przewiduje umowa społeczna. O tym mówili związkowcy.
7: Co z nas zrobili niewolników w własnym kraju?
6: Do ministerstwa trafiła petycja, mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
8: Żeby ktoś w końcu się zajął naszą gospodarką, a nie tylko ściemniał, udawał, że coś robi.
6: Związkowcy alarmowali też, że spółki górnicze PGG i JSW są na skraju upadku, a rząd nie ma wciąż konkretnego na nich planu. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Protest to także pokłosie dwudniowego strajku pod ziemią w kopalni Wujek, który odbył się w tym tygodniu. Rośnie liczba zastrzeżonych numerów PESEL we Wrocławiu. Jest 15-krotny po wycieku danych z bazy MyDoctor. Do Urzędu Miasta zgłosiło się kilka tysięcy, głównie starszych osób, które nie korzystają z M-Obywatela. Jak mówi reporterce Radia Z Janina Nowak z działu ewidencji ludności, zastrzeżenie PESEL-u nie spowoduje problemów.